0: I'm a fireball.
1: Najdobrata muzika od včera i dnes. Venere Burgas.